Segundo bar, ja bim bija. Ma na mene to ne spodoba. Ono lipo, čabim stija.